Wiem, wiem, wiem. Te elementy są nieprzyjemne. Dysonanse muzyczne, przykre zestawienia barw, wstrętne kombinacje słów. Ale na końcu i tak może być pięknie. Piękno złożone z brzydkich elementów w czystej